0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tempo ranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Green Film Festival w Krakowie w roli głównej odwiedzi nas Ewa Ewart, reżyserka filmowa i producentka, i opowie o swoim nowym filmie, otwierającym festiwal, zatytułowanym Do ostatniego oddechu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
0: Towarzysz w podróży. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lat.

10 sierpnia, 222 dzień roku i jednocześnie 33 tydzień tego roku. No, taka koincydencja, nie zdarza się co dzień. A dziś możecie głośno ziewać rano i świętować w ten sposób, wszem i wobec, Światowy Dzień Lwa. No, chyba że jesteś lwem salonowym, wtedy ziewać raczej nie wypada. Dzień dobry, Łukasz Wojtusik, do 11 będę z wami jak zwykle, z dużą przyjemnością. A dzisiaj danie główne śniadania mistrzów wakacyjnego to BNP Paribas Green Film Festival, który rozpoczyna się w Krakowie. Ale skoro temat z lwem związany się pojawił, to niech pojawi się także muzycznie.

0: Dobrze jest zacząć nowy tydzień, wakacyjny tydzień, letni tydzień w dobrym towarzystwie. No i tak też się stało. Kariera Nikodema Dyzmy to muzycznie znamia przez całe lato. Z nami najpiękniejsza muzyka filmowa na lato właśnie. Za 3 minuty fakty. No i dobre towarzystwo oznacza także Katarzynę Podrazę w Studio Faktów. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Zapraszam do słuchania faktów. Zacznijmy od niestety tragicznego wypadku na mazurskim jeziorze Jagodne. Zginął 16-latek pływający na skuterze wodnym. Potem Warszawa i wielkie przygotowania do sobotniej defilady wojskowej. W faktach także sukces naszej kolarki w Tour de France kobiet. Katarzyna Niewiadoma Finej na 2. stopniu podium.
2: Reklama.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
4: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol.
8: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
7: Sanostol?
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 10 sierpnia, jest 7. Słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Pierwsze poranne fakty ma dla nas Katarzyna Podraza.
1: Tragiczny wypadek wydarzył się koło Giżycka na Mazurach. Na jeziorze Jagodne chłopiec na skuterze wodnym uderzył w motorówkę. Zginął na miejscu.
11: Na jeziorze Jagodnym na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich doszło do groźnego w skutkach wypadku. 16-latek na skuterze uderzył z dużą prędkością w łódź motorową. 16-latek poniósł śmierć na miejscu. Obecnie trwają czynności wyjaśniające przyczyny tego zdarzenia.
1: Poinformował szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka.
2: Poranne fakty RMF Classic.
1: Kilkaset osób obserwowało próbę generalną przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Na jezdni stołecznej Wisłostrady ćwiczyły pododdziały piesze. Obok prezentowane były wozy bojowe Borsuk, a także transportery Rosomak i czołgi typu Leopard. Widzowie byli pod dużym wrażeniem.
12: Jesteśmy przy samej jezdni, gdzie zaraz będą przemaszerowywały jakieś oddziały i przejeżdżały pojazdy.
13: Bardzo ładnie wszystko przygotowane. Widać, że tutaj no, żołnierze też prezentują swoją klasę.
12: Będąc tutaj co roku, to wysoki poziom przygotowania, tak mi się wydaje. Przynajmniej od tworzenia.
14: Przede wszystkim chyba bezpieczeństwo. Nie ma chyba lepszego sprzętu. Nasz sprzęt, nasze podejście, nasze wojsko, to chyba nie ma porównania do innego.
1: Oceniali podziwiający próbę pokazu. Właściwa defilada odbędzie się w najbliższą sobotę. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia, że będzie ona największym pokazem z okazji Święta Wojska Polskiego. Pochwalimy się między innymi myśliwcami F-35 w polskich barwach. W czasie defilady wystąpi ponad 1500 żołnierzy. Przed nami kolejny upalny tydzień. Ponad 30 stopni pokażą dziś termometry prawie w całym kraju. Tylko na północy nie obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed wysokością taką temperaturą. Najcieplej będzie w zachodnich krańcach Polski. Alerty drugiego stopnia wydano dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Katarzyna Niewiadoma Finej, druga w Tour de France kobiet, wygrała Holenderka Demi Vollering, która po samotnej akcji najszybsza była również we wczorajszym etapie w Nicei. Polka przyjechała na metę w grupce pościgowej, po finiszu wywalczyła trzecie miejsce na etapie. W rozmowie z dziennikarzami chwaliła swoją przeciwniczkę. Przyznała, że puściła w niepamięć kontrowersje, jakie towarzyszyły końcówce sobotniego etapu, kiedy jedna z koleżanek Vollering z grupy utrudniała jej walkę.
15: Nie ma jakiejś spiny między nami, po prostu wytłumaczyłyśmy sobie tą sytuację, no i też ona mi powiedziała, że naprawdę to nie było nic specjalnie i że jej zawodniczka z drużyny jest mega młoda i się dopiero uczy.
1: Ujawniła w wywiadzie dla Eurosportu Katarzyna Niewiadoma Finej. Polka już piąty raz w karierze stanęła na podium kobiecego Tour de France. Ostatni raz ten prestiżowy wyścig wygrała w 2024 roku. Za okrągły milion euro sprzedano 16 koni na 57. aukcji Pride of Poland w Stadninie w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę 160 tysięcy euro osiągnęła klacz Pila.
16: Pila, na której ani światła reflektorów, ani głośny doping, ani muzyka, ani zamknięta przestrzeń hali nie robią wrażenia, bo ona doskonale zna ten świat.
1: Tę śmiałą 9-letnią gniadą klacz ze Stadniny w Janowie Podlaskim wylicytował nabywca z Belgii. Można ją podziwiać na rmf24.pl.
0: A kolejnych faktów posłuchamy o 8:00. Wtedy wróci do nas Katarzyna Podraza. Teraz zerkamy do pogody. Wchodzimy w nowy tydzień z upałami. Kasia Podraza o tym trochę opowiadała. Dzisiaj do 34 stopni na południowym wschodzie kraju i na krańcach zachodnich. Gorąco będzie też w Małopolsce, na Śląsku, na Dolnym Śląsku. Teraz od 14 stopni w Suwałkach, przez 18 w Warszawie, po 21 stopni w Szczecinie. Padać rano może na Pomorzu, a poza tym jest dość pogodnie. 4:04, wakacyjne śniadanie mistrzów, czas zacząć. Zapraszam zatem wszystkich do radiowego stołu. Można się dosiadać, do 11:00 będziemy razem. Łukasz Wojtusik, cześć.
17: Dzień dobry, co słychać?
0: Imieniny obchodzą Borys i Bogdan, wszystkiego dobrego życzymy, a urodziny dzisiaj ma, on sam, Antonio Banderas, senior, que tal? Mam nadzieję, że u Antonia wszystko dobrze. Aktor uwielbiany przez Almodovara, no, moja żona też go wielbi, tak, w sumie to Almodovara też wielbi. Najlepszego, senior Antonio, kolejnych świetnych kreacji aktorskich życzymy. A dzisiaj w poranku dużo kina zaangażowanego społecznie, w Krakowie rozpoczyna się 9. edycja BNP Green Film Festiwalu. Naszą gościnią będzie m.in. Ewa Ewart, reżyserka, której film będzie dzisiaj na otwarciu pokazywany i mam nadzieję szeroko dyskutowany, bo tematem tego filmu jest powietrze i smog.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
0: To zróbmy tak, że senior Antonio dla nas elegancko zaśpiewa piosenkę Boba Marleya, dobrze?
18: Listen.

0: John Williams, Gwiezdne Wojny, Imperium kontratakuje, Marsz Imperialny, 11 po 7, czas na spotkanie z Maciejem, który do ksiąg dzisiaj zajrzy i przyjrzy się moskiewskim obyczajom.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie o moskiewskich posiłkach i o oszczędnościach. Jędrzej Kitowicz wśród najwcześniejszych zapamiętanych zdarzeń miał wspomnienie z czasów początków panowania Augusta III Sasa, którego wsparli Moskale w rywalizacji ze Stanisławem Leszczyńskim. Osobiście mógł obserwować moskiewskie zwyczaje. Posłuchajmy, co go najbardziej zaskoczyło. Obmiot, czyli przedmiot, który do dziś dnia nie uszedł z pamięci mojej, był następujący. Soldaty moskiewskie, czyli żołnierze rosyjscy, mający corps de garde, czyli pomieszczenie dla warty w domu rodziców moich, nalawszy wody w dużą misę, śledzia surowego z łuską w drobne kawałki, pazurami szarpiąc, w tęż wodę wdrobili. Czyli powrzucali te kawałki śledzia, a nażegnawszy się nad nią i nakiwawszy, z wybornym apetytem onę zupę jedli. Zapamiętał też dziwny sposób przechowywania oszczędności. Czytamy. Pieniądze kopiejkami zwane nosili w gębie między wargą spodnią i zębami. Gdy miał co jeść lub pić, owe kopiejki brał do ręki. Grubsze zaś pieniądze chowali w kieszeniach. Niechlujstwo tego narodu w jedzeniu i w odzieży było aż do obrzydzenia. Rozdrabniając wdzieży, czyli w takim drewnianym naczyniu do rozczyniania mąki chlebowej, rozdrabniając wdzieży ciasto na chleb, z którego potem robili suchary, wytrząsali nad dzieżą robactwo z sukien i wyczesywali inne robactwo z głowy, aby ono onym cieście polgnąwszy, czyli ta piechota kołnierzowa, wcześniej po nich łażąca, już po nich więcej się nie rozłaziła. Dla kilkuletniego Kitowicza to był obraz trudny do wyrzucenia z pamięci. No, i oszczędzać można było, i białko się nie marnowało. Jak dodawał, rosyjscy żołnierze takim chlebem albo sucharami bynajmniej się nie brzydzili. To był rok 1733. 200 lat później z okładem pisane wspomnienia Polaków z podobnym zdziwieniem opisują różne dziwne obyczaje czerwonoarmistów wchodzących do Polski po 17 września 1939 roku. No cóż, czasy się zmieniają, a zdziwienia pozostają.

0: Panie i panowie, to Lang Lang zasiadał przy fortepianie, a grał dla nas specjalnie Chopina, walc S-dur, opus 18. 22 minuty po godzinie 7, stolica Wielkopolski. Teraz tam poszukiwany jest najlepszy taksówkarz.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Poznański taksówkarz roku to inicjatywa promująca profesjonalizm, wysoką jakość usług oraz znajomość miasta wśród kierowców taksówek.
2: Rywalizacja zaplanowana na 28 sierpnia będzie składać się z dwóch etapów. Najpierw uczestnicy zmierzą się z testem wiedzy obejmującym m.in. znajomość Poznania, przepisów ruchu drogowego i zasad pierwszej pomocy. Najlepsi awansują do części praktycznej na torze autodromu, gdzie oceniana będzie technika jazdy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 sierpnia podczas obchodów Dnia Taksówkarza.
0: Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości przekraczającej 30 tysięcy złotych. Informowała nas o tym Renata Pasiut. Ja dodam, że swoich kandydatów do konkursu Poznański Taksówkarz Roku 2026 możecie zgłaszać do 27 sierpnia.

0: John Power, jak wydresować smoka, część druga. Muzyczne to spotkanie już za nami, a przed nami spotkanie ze słońcem dziś.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Bo słoneczny to będzie poniedziałek, teraz deszczowe chmury na północy, na Pomorzu jeszcze miejscami, może przelotnie pokropić także w Wielkopolsce rano, a poza tym pogodnie, dużo słońca, trochę chmur. 14 stopni w Suwałkach, 16 w Białymstoku, 18 w Lublinie, 21 stopni w Szczecinie. Spodziewamy się dzisiaj miejscami temperatury powyżej 30 stopni, tak będzie na południu kraju, na przykład na Podkarpaciu do 34 stopni. Frantika teraz dźwięki. Astor Piazzolla, Grace Jones, I've seen that face before. To jest takie częste doświadczenie. Rano człowiek wstaje, patrzy w lustro, w łazience. Gdzieś twarz widziałem. Znam typa.

0: studio festiwalowe.
1: Od dziś przez cały tydzień BNP Paribas Green Film Festival w Krakowie. W niejednym miejscu spotkacie tych, którzy o kinie, o ekologii, kwestiach ważnych dla naszej planety i przez to dla nas rozmawiać i dyskutować będą z nami pomysłodawca tego festiwalu i jego szef Grzegorz Dukielski. Wpadłby zapraszać nas na to, co będzie działo się dnia pierwszego.
2: Serdecznie zapraszamy. Dzisiaj od 17.30 na Bulwarze Czerwińskim w okolicach pod Wawelem, tam gdzie jest pomnik psa Dżoka, stoi nasze miasteczko. Już pewnie państwo mieli okazję zobaczyć, kto tam przejeżdżał, bo stoi od dwóch dni. Startujemy dzisiaj ciekawymi filmami. Czy jest temat w ogóle powietrza na sprzedaż? Czy jest temat przewodni? Będziemy mówić o powietrzu. Mamy wspaniałych gości, panią Ewę Ewald, reżyserkę filmu Otwarcia do ostatniego oddechu, który właśnie będzie o godzinie 18 pokazywany. Oprócz tego mamy naukowe stand-upy. Mhm. Między innymi będzie Jakub Wiech, Krzysztof Winaczak i będziemy mówić o różnych tematach, które nam dojaśniają tą naszą złożoność problemów ekologicznych. A na deser mamy na wieczór film fabularny Naturalna dzikość serca. O historia o norweskiej rodzinie, która żyje na łonie natury i ma swoje perypetie, dosyć dramatyczne, ale też taki bardzo ciepły film. I to się dzieje na scenie We Love Cinema, scenie głównej naszego festiwalu, ale nasz festiwal ma więcej scen filmowych. Mhm. Mamy też kino dla dzieci w Cannes Park Cinema i tam codziennie o godzinie 18.30 są pokazy właśnie dla najmłodszych widzów. Dzisiaj rozpoczynamy festiwal filmem Ozzy, Głos deszczowego lasu, a codziennie będą inne, zawsze o 18.30, także zapraszamy z całymi rodzinami i ci najmłodsi też mają co robić. Mamy też dużo innych atrakcji, takich jak stoiska naszych partnerów, mamy stoisko napraw rowerowych, mamy stoisko napraw ubrań. Słuchajcie, mamy też takie stoisko w tym roku olejomatów. Będziemy wyjaśniać, co robić ze zużytym olejem. Słuchajcie, strasznie dużo ciekawych takich rzeczy, które nam pomogą być bardziej świadomi.
1: Bo to jest też taki fajny festiwal, w którym możecie się państwo dowiedzieć bardzo wielu rzeczy, które potem w życiu się nam codziennym przydają i takimi małymi kroczkami pomagają w ogarnianiu tego świata, tak by on był trochę lepszy, czystszy i fajniejszy.
2: No tak, bo jest wiele tematów. Chcemy być bardziej ekologiczni, żyć bardziej dla natury, no ale nie wiemy czasami, jak to zrobić. A na tym festiwalu staramy się te rzeczy dojaśniać, wyjaśniać, pokazywać, jak można to zrobić. Sam nasz festiwal też staramy się robić w sposób taki zrównoważony. Nie wiem, mamy na przykład strefę gastronomiczną, gdzie mamy roślinne menu, tak? Na bazie roślinnej diety. Nasze ogrodzenie jest zrobione z roślin. Prąd, który zużywamy, staramy się wypożyczać tylko takie urządzenia o najwyższej klasie energetycznej i wiele takich elementów, które dokładamy inaczej. O każdym elemencie, który na tym miasteczku jest, wcześniej chcemy go przemyśleć.
1: Zapraszamy zatem na festiwal od 10 do 16 sierpnia, a ja zdradzę, że po 10 w wakacyjnym śniadaniu mistrzów jeszcze dziś gościnią naszego poranka będzie sama Ewa Ewart.
0: Studio festiwalowe.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
13: Przez cały dzień RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

0: Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato w najlepszym wydaniu, najpiękniejszym, Pulp Fiction dźwięki z nami, z Pulp Fiction oczywiście. 12 minut brakuje do godziny 9.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Tych brzmień jest sporo, co tydzień nie zmieniamy, chociaż zatrzymaliśmy się przy brzmieniach pociągowych w naszej zabawie, w której do zgarnięcia bidon z logo RMF Classic. Janek dzieli się z nami dzisiaj trudną podróżą z opóźnieniem, historią naszej podróży pociągiem z Częstochowy do Białegostoku w sierpniu 2023. Chciałem was zainteresować, pisze Janek. Miał to być bezpośredni kurs Intensity, ale na starcie pociąg miał duże opóźnienie z powodu awarii składu. Później w Skierniewicach czekaliśmy na nowego maszynistę, ponieważ poprzedni zakończył zmianę. W Warszawie Wschodniej okazało się natomiast, że dalej pojedziemy autobusami zastępczymi. Ich odjazd także się opóźnił z powodu problemu z przewozem rowerów grupy turystów. Ostatecznie do Białegostoku dotarliśmy około 22:00, zamiast zgodnie z planem kilka godzin wcześniej. Po dłuższej korespondencji PKP Intercity zwróciło nam część kosztów biletów. To była podróż niezapomniana, długa. Podróż, pisze Janek. Takich długich, nieplanowanych podróży jak najmniej. Wszystkim wam życzę. Dla ciebie, Janku, gdyby kiedykolwiek jeszcze odpukać, taka podróż się zdarzyła, mam bidon z logo RMF Classic. Tam można sobie wlać na przykład zimnej wody i ona przez dłuższy czas będzie zimna. To jest, może być dobre antidotum na gorący wagon bez klimatyzacji.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.

0: Mozart, 11. sonata fortepianowa A-dur, 3 minut brakuje do 9:00, o 9:00 kolejna porcja faktów od Katarzyny Podrazy. Kasiu, co w faktach?
1: W tych faktach na początek Bliski Wschód. Sprawdzimy, na jakim etapie są irańsko-amerykańskie negocjacje w sprawie pełnego otwarcia cieśniny Ormus. Podpowiemy także, jak rozpoznać alarm, który może ostrzegać przed zagrożeniem. Wrócimy też do Janowa Podlaskiego i najpiękniejszych koni.
2: Reklama.
3: Na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: 9:00, czas faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Katarzyna Podraza.
1: Reżim w Teheranie stawia Stanom Zjednoczonym warunki w sprawie pełnego otwarcia cieśniny Ormus. Domaga się m.in. zakończenia blokady irańskich portów, wycofania sił USA z regionu oraz wypłaty odszkodowań wojennych. Agencja Associated Press przypomina, że zgodnie z czerwcowym porozumieniem tymczasowym harmonogram znoszenia sankcji i kwestie odszkodowań mają być elementami układu końcowego. 60-dniowy okres przewidziany na jego wynegocjowanie upływa za nieco ponad tydzień, ale może zostać przedłużony. W tym tygodniu możliwy jest przełom w sprawie likwidacji nielegalnego składowiska odpadów w mazowieckim Wołominie. To 3000 pojemników z chemikaliami. O szczegółach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
15: Dzień dobry. W najbliższych dniach mogą zapaść decyzje związane z jedną z firm, która zostawiła odpady w Wołominie i tuż przed weekendem jej właściciel zadeklarował, że chce zabrać pojemniki z chemikaliami. Urzędnicy liczą, że to jednak nie koniec. To potwierdza Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego.
16: Prowadzimy wzmożone działania, które mają na celu
9: przymusić firmy, które zwiozły tam te odpady.
15: Na jak najszybsze decyzje w sprawie nielegalnego składowiska liczą też mieszkańcy Wołomina, którzy na razie omijają to miejsce.
16: Tam się nie chodzi.
17: Z tego, co słyszę, to jest to niebezpieczne.
15: W tej sprawie interweniował też wojewoda mazowiecki, który złożył wniosek o uruchomienie pieniędzy z rezerwy budżetu państwa na zabezpieczenie i na utylizację pojemników z chemikaliami. Chodzi o co najmniej 20 milionów złotych. Ten tydzień ma przynieść kolejne rozmowy w tej sprawie.
18: To są fakty dnia w RMF Classic.
1: Jak rozpoznać alarm, który może ostrzegać przed zagrożeniem z powietrza, skażeniem lub innym niebezpieczeństwem? Jak powinniśmy zareagować na ten dźwięk? O tym Maciej Sołtys, reporter RMF FM.
19: Najważniejsze to znaleźć bezpieczne schronienie i nie wychodzić na zewnątrz. Sprawdzajmy oficjalne komunikaty w radiu, w telewizji czy w aplikacjach mobilnych. Dźwięk dla ochrony ludności to 3-minutowy, modulowany, czyli falujący sygnał syreny. Odwołanie alarmu to zaś dźwięk jednostajny. A jak nie pomylić go z sygnałem na przykład wzywającym do akcji druhów OSP? Alarm dla mieszkańców usłyszymy około 15 razy, sygnał dla strażaków ochotników tylko 3.
1: Za nami 57. aukcja koni arabskich Pride of Poland. Sprzedano konie za łączną kwotę 1 000 000 euro. Najdroższa okazała się janowska pila. 160 tysięcy euro zapłacił klient z Belgii. Przebieg aukcji z bliska śledził Tomasz Staniszewski.
20: Zawsze pozostaje niedosyt, no ale to nie są łatwe czasy dla koni nie tylko z Polski. Anna Stojanowska, która wieczorem współprowadziła aukcję, a wcześniej brała udział w wyborze tych 16 koni na Pride of Poland, zastrzegała.
21: Nie było w tej ofercie klaczy, która mogła przekroczyć 1 000 000 euro. Nie było klaczy w tym zestawie, która mogła przekroczyć zeszłoroczny rekord, który osiągnęła klacz Adelita. I myślę, że to zadziałało. Znowu zadziałała jakaś szczerość i uczciwość w stosunku do tych klientów. Nawet przez moment nie opowiadaliśmy o tym, że mamy gwiazdy.
20: Adelita rok temu sprzedana za 430 tysięcy euro. Teraz rekordem 160 tysięcy, ale...
22: Średnia z całej aukcji to powyżej 60 tysięcy euro. To bardzo dobra średnia.
20: Przypomina o tym prezes Janowskiej Stadniny Weronika Sosnowska, która dziś zaprasza na aukcyjną dogrywkę Summer Sale na popołudniu w Janowie, parada hodowlana.
1: A na rmf24.pl na filmie najdroższa klacz aukcji Pride of Poland.
0: My do rozmowy Tomka Staniszewskiego jeszcze wrócimy dzisiaj w poranku, przed 10:00. Więcej na ten temat. Do 10:00 z kolei kolejna porcja faktów w RMF Classic, to znaczy, że wróci do nas Katarzyna Podraza. Poniedziałek będzie jednym z gorętszych dni w tym tygodniu. Szykuje nam się nawet 34 stopnie. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku oraz na Podkarpaciu. Na południu kraju będzie znacznie cieplej niż na północy. Na przykład w Trójmieście, na Kujawach temperatura na pewno nie przekroczy 30, a teraz mamy od 19 do 25 stopni już miejscami. I mamy 4 minuty po 9:00. Artur Andrus przez całe wakacje tworzy dla nas listę letnich profesjonalistów. Dziś sprawdzimy, czym zajmuje się wróżka dróżka, albo jak kto woli wróż dróż. Może chyba też tak być. Jedno jest pewne, będzie zabawnie i z klasą. Potem zajrzymy do Sopotu, tam pojawią się bikiniarze, razem z nimi cała porcja mniej lub bardziej gorszących historii w retrokiosku Przemka Semczuka, a po 10:00 gościnią poranka będzie Ewa Ewart. Z uznaną reżyserką porozmawiam o jej najnowszym filmie dokumentalnym, którego premiera na dużym ekranie dziś w czasie rozpoczynającego się BNP Paribas Green Film Festiwalu.
18: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Solidna porcja wiedzy o lecie.
0: Don Henley, The Boys of Summer. Na dobry początek godziny.

0: Zestaw dźwięków z krainy wiecznego szczęścia. Kraina radości teraz u nas zagości. Jej reprezentantem będzie Artur Andrus, który opowiada nam o zawodach zajmująco. Wakacyjnych zawodach. Nie tuzinkowych zupełnie.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Artura Andrusa.
2: Odcinek 7. Wróżka Dróżka. Być może pojawienie się Wróżki Dróżki było efektem sukcesu, jaki odniosło powołanie instytucji Wróżki Zębuszki. Wprawdzie zakresy działań obu wróżek są zupełnie inne, ale popularność podobna. Tyle tylko, że Wróżka Zębuszka jest postacią całoroczną, bo zęby mleczne wypadają dzieciom bez względu na porę roku i trzeba się ciągle zajmować nagradzaniem pociechy za utratę zęba. A Wróżka Dróżka okres szczególnej aktywności przeżywa podczas wakacji i długich weekendów. Jej albo jego, bo Wróżką Dróżką może być też mężczyzna, głównym zadaniem jest określanie pory wyjazdu w drodze powrotnej do domu. Musi przewidzieć, kiedy wyjechać tak, żeby nie jechać wtedy, kiedy wszyscy jadą. Czyli na przykład w sobotę nie, bo się zmieniają turnusy w ośrodkach wypoczynkowych. W piątek nie, bo ci, co wiedzą, że w sobotę zmieniają się turnusy, wyjadą wcześniej, żeby się nie natknąć na tamtych. W niedzielę nie, bo ci z weekendu będą wracać. A w ogóle to najlepiej w poniedziałek o świcie, jak się już to wszystko przewali. Albo jeszcze lepiej we wtorek, bo wielu ludzi przekłada sobie powroty na poniedziałek, żeby nie stać w korkach w sobotę czy w niedzielę. Sprawdzalność przewidywań Wróżki Dróżki nie ma żadnego znaczenia. Wróżką Dróżką jest zazwyczaj ktoś z rodziny. Żona, mąż, teść, szwagier, a wakacyjny powrót do domu i tak kończy się staniem w korkach, kwitowanym z gryźliwym "ty jak już coś wymyślisz", rozlegającym się z fotela pasażera. Trafność wróżb mogłaby się polepszyć, gdyby Wróżki Dróżki podjęły ścisłą współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Gdyby istniała infolinia, z której można skorzystać przed planowanym wyjazdem, dzwoniąc i pytając, którego dnia i o której godzinie wyjechać z Mielna, żeby dojechać do Kutna w niedzielę przed 23. Ktoś powie, że przecież taką funkcję spełniają nawigacje samochodowe, że są specjalne aplikacje. Nic podobnego. Z tych wszystkich nowoczesnych technicznych udogodnień można skorzystać dopiero wyruszając w trasę, a dyskusje z Wróżką Dróżką na temat pory powrotu do domu mogą się zacząć już właściwie podczas podróży na wakacje. Mijając korek stojący na autostradzie w drugą stronę, zaczyna się wróżenie: oj, to trzeba będzie wyjechać już w piątek wieczorem, patrz co tu się w sobotę dzieje. Zawodowym hymnem Wróżek Dróżek jest znana piosenka ludowa "To i hola" z lekko zmienionym tekstem. Jadą goście, jadą koło mego sadu, do mnie nie zajadą, bo już po 9:00.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: Nowy Spider-Man, którego wakacyjnie możecie oglądać w kinach, ponoć trzyma poziom, recenzje są dobre, a z nami byli Avengersi. Muzyka Alan Silvestri.
1: Niezła historia.
0: Na Filipinach trwa prawdziwy tenisowy boom po historycznym sukcesie Aleksandry Oali. 21-latka została pierwszą Filipinką, która wygrała turniej rangi WTA, pokonując w finale zawodów w Waszyngtonie najwyżej rozstawioną Amerykankę Jessica Pegula.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Aleksandra Eala błyskawicznie stała się bohaterką narodową. Gratulacje złożył jej prezydent Filipin, Ferdinand Marcos, a legendarny bokser Manny Pacquiao nazwał tenisistkę nową mistrzynią i sercem Filipin. Jej sukces wywołał ogromne zainteresowanie tenisem w kraju, który dotąd żył przede wszystkim koszykówką, boksem i bilardem. Korty tenisowe zaczęły zapełniać się w rekordowym tempie, powstają nowe szkoły dla dzieci, a kluby inwestują w modernizację infrastruktury. Popularność Eali rosła już wcześniej po sensacyjnym zwycięstwie nad Igą Świątek w trzeciej rundzie tegorocznego Wimbledonu. Choć Filipinka odpadła później w 1/8 finału, po powrocie do kraju została przyjęta jak gwiazda sportu. Sama Eala podkreśla, że cieszy ją rosnące zainteresowanie dyscypliną i mówi, że jeszcze kilka lat temu trudno było znaleźć chętnych do gry, a dziś problemem jest rezerwacja wolnego kortu.

0: piękne dźwięki. Max Avery Liechtenstein. Muzyka Star Nation. 9:28, za chwilę wybierzemy się jeszcze z Tomkiem Staniszewskim na bardzo ważne wydarzenie, o którym trochę już w faktach mówiliśmy. Stadnina Koni, Janów Podlaski, tam będziemy. Przed 10:00 jeszcze spotkanie z Przemkiem Semczukiem i jego retrokioska, do tego kilka smaczków muzycznych.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofa.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: –18 stopni w Suwałkach, 21 w Poznaniu, 23 w Łodzi, 25 już w Rzeszowie. Temperatura, jak słyszycie, rośnie. Dzisiaj na południu kraju będziemy mieli ponad 30 stopni. Na północy odrobinę chłodniej. Poniedziałek powinien być w miarę pogodny. Trochę deszczu jeszcze na Kujawach i na Pomorzu. Jutro chłodniej, w środę też chłodniej, no ale nadal zdecydowanie powyżej 20 stopni. Mamy nowość. Muzycznie, Władcy Wszechświata, Daniel Pemberton, temat Young Adam, potem Scott McKenzie, a potem na konie, a w zasadzie na konie jedziemy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku mnóstwo wakacyjnych atrakcji. Sprawdzimy, gdzie w Polsce powstały nowe rezerwaty przyrody, wybierzemy się na spływ kajakowy i sprawdzę, jakie drzewa kandydują do miana warszawskiego drzewa roku.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
13: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
16: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
18: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
19: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
4: Po reklamie.

Muzyka Floriana Christla to utwór Uwertura, wykonanie NDR Radio Filharmonii. Prowadził Ben Palmer. Słuchacie RMF Classic. Jakie filmy były kręcone w naszym dzisiejszym tajemniczym plenerze? O tym już kilkakrotnie opowiadałam. Teraz jeszcze kilka dodatkowych ciekawostek. To zabytkowe, historyczne miejsce posiada koszary o długości 2,5 kilometra. To rarytas wśród obiektów historycznych w całej Europie. W tych koszarach ponad 800 pomieszczeń, w sumie 7 kilometrów korytarzy. To wszystko daje niezwykłe możliwości organizacji plenerów filmowych. W pozostałych budynkach kolejne możliwości organizacji zdjęć. Właściwie na każdy temat, bo jak piszą na oficjalnych stronach tego miejsca organizatorzy planów filmowych, to miejsce zagra dla ciebie wszystko i w każdym okresie historycznym. Szpital, więzienie, zamek, kościół, miejsce zgrupowania wojsk, pola bitew, londyńskie metro, pałac, dworzec kolejowy, posterunek policji i wiele, wiele innych. Mam nadzieję, że już wiecie, o jakim miejscu mowa, jak dotąd dobre odpowiedzi padły. Przy okazji bardzo dziękuję za wszystkie nadesłane. Macie jeszcze czas, odgadnijcie, jak nazywa się to miejsce. Jeśli znacie miejscowość, to także warto dopisać. No i czeka na Was również zadanie kreatywne. Teraz Marek Grechuta śpiewa Nie dokazuj, a laureata poznamy około 14.30.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: To była muzyka Thomasa Newmana z filmu Anioły w Ameryce. Słuchajcie, RMF Classic, 3 minuty do godziny 14, już niebawem najnowsze fakty. Reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit. Po reklamie.
0: Tu RMF Classic, jest punktualnie 14. Najnowsze fakty i Katarzyna Podraza.
14: Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która odpowiadała za pomoc powodzianom, została zawieszona w Koalicji Obywatelskiej. To zapowiedź szefa Dolnośląskich Struktur Partii i wiceministra rozwoju Michała Jarosa. Annę Konieczyńską czeka też sąd koleżeński. Według informacji Wirtualnej Polski pieniądze przeznaczone na odbudowę po powodzi miały trafić do jej rodziny i znajomych. Fakty w tej sprawie ustala reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
15: Sprawa dotyczy pieniędzy dla trzech firm z Dziwiszowa. Jedna z nich należy do męża działaczki Koalicji Obywatelskiej, kolejne do sąsiadów i znajomych. Łącznie 4,5 miliona złotych. Tymczasem według ustaleń Wirtualnej Polski w czterech niezależnych źródłach nie ma potwierdzenia, że wskazane miejsca zostały zniszczone przez powódź. Wiceminister Michał Jaros zapowiada kontrolę.
16: Nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków to wykorzystuje sytuację. Wszczęliśmy kontrolę. Takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
15: Kontrolę prowadzi też Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jeśli podejrzenie przestępstwa się potwierdzi, materiały mają trafić do prokuratury.
14: Puma pojawiła się w okolicach wsi Osiek Wólka w powiecie ciechanowskim na Mazowszu. O zachowanie ostrożności, niewchodzenie do lasów i zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci apeluje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Gołyminie ośrodku. Jeśli ktoś zauważy dzikie zwierzę, proszony jest o telefon pod numer alarmowy 112. Szkocka stolica po raz kolejny stała się światową stolicą teatru, komedii i muzyki. W Edynburgu trwają słynne sierpniowe festiwale sztuk performatywnych, informuje korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan.
17: Sercem tego gigantycznego przedsięwzięcia jest edynburski Fringe, największe tego typu wydarzenie na świecie. W tym roku program pęka w szwach. Od odważnych eksperymentów teatralnych i stand-upu w nastrojowych pubach, po kameralne pokazy w piwnicach i namiotach. Chodzi o inkluzywność i zapewnienie szansy każdemu, kto pragnie znaleźć się na scenie, by dać upust swojej kreatywności, mówi dyrektorka festiwalu Shona McCarthy. Obok pełnego żywiołowości i improwizacji Fringe'a trwa również prestiżowy międzynarodowy festiwal w Edynburgu, gromadzący najwybitniejsze orkiestry symfoniczne, zespoły baletowe i teatry z najdalszych zakątków świata.
14: Oba festiwale potrwają do końca sierpnia. I na koniec faktów jeszcze wakacyjna kolejowa podróż z Giżycka do Olsztyna, więc z Mazur na Warmię. Na dworcu w Giżycku był reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Jak się okazuje, nawet oczekiwanie na pociąg może być przyjemne.
18: Piękny widok na jezioro Niegocin. No i właśnie to jest jedna z tych rzeczy, która, jak mówią pasażerowie, wyróżnia tę linię łączącą właśnie Mazury z Warmią.
19: Przepiękny widok na to jezioro, więc chociażby z tego względu warto to miejsce odwiedzić.
20: Tak, dokładnie. Podczas naszego oczekiwania na pociąg możemy sobie też pooglądać bardzo ładne widoczki.
18: Ruszamy w kierunku Warmii do Olsztyna. Cała trasa ma około 100 kilometrów.
14: Do końca wakacji jeszcze 3 tygodnie, więc jeśli jeszcze nie znacie tej trasy, to gorąco ją polecamy.
0: Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Burze prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem na obszarze od Kaszub i Warmii po centrum kraju. Termometry wskażą maksymalnie na przeważającym obszarze od 30 do 33 stopni Celsjusza, nieco chłodniej na północy, od 26 do 29, najchłodniej na krańcach północnych do 24.
13: Lato jak z filmu, tylko w RMF Classic.
21: Witajcie, tu Joanna Kulik.
22: Tu Artur Andrusz.
23: Tu Grażyna Wolszczak.
24: Ja się nazywam Wojciech Malajkat.
25: Artur Żmijewski.
26: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
27: RMF Classic.

Muzyka Johna Barrego z filmu Żyje się tylko dwa razy. Tu RMF Classic, wakacyjne popołudnie z najpiękniejszą muzyką filmową. Wkrótce Dawid Jersey, temat Alana Silvestriego, będzie również muzyka Jerzego Rogiewicza z serialu 1670. A już teraz piosenka, która ma już ponad 50 lat. Zaśpiewała ją Anna Jantar. To był rok dokładnie 1974. I nie dalej jak w ten weekend, w sobotę, śpiewał ją niemal cały Kraków w czasie koncertu Męskie Granie w wykonaniu Zali. Piękna, słoneczna chwila, choć tak naprawdę świeciły nam gwiazdy. Tyle słońca w całym mieście. Anna Jantar.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Naturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: A gdyby opera mogła cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa na lato, niebawem Noce i Dnie Waldemara Kazaneckiego. Pojawi się również Gorączka Sobotniej Nocy z muzyką Barego i Robina Gibbów. A teraz muzyka Beethovena. Fragment słynnej piątej symfonii C-moll wykona orkiestr Revolutionnaire et Romantique pod batutą Johna Eliota Gardinera. Wkrótce finał dzisiejszego wydania konkursu Filmowa Mapa Polski.

0: Zabrzmiała muzyka Ludwiga van Beethovena. To był fragment piątej symfonii C-moll, Orchestre Révolutionnaire Romantique. Poprowadził John Elliott Gardiner. 14:30 na zegarach. Czas na finał konkursu Filmowa Mapa Polski. Poznajcie laureatkę. Panią Agnieszkę, naszą słuchaczkę, która już teraz odpowie na to wyczekiwane pytanie. O jakie miejsce chodziło w dzisiejszym wydaniu konkursu?
1: Filmowa Mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
2: Oczywiście o twierdzę Modlin, która leży niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego. No i oczywiście wiadomo, że kręcono tam film o 1920 roku, a to jest data mi szczególnie bliska, bo to jest Bitwa Warszawska, Cud nad Wisłą, a że jestem historykiem, to śledzę takie rzeczy. I film też jest mi szczególnie bliski.
0: Och, pani Agnieszko, to ja już wiem, skąd tyle znakomitych tropów w odpowiedzi. Dlaczego Sochaczew? Proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom, dlaczego to miejsce wybrała pani na kolejny filmowy plener.
2: Jestem sochaczewianką od urodzenia, mieszkam w moim pięknym mieście i ma fascynującą historię. Od czasów średniowiecznych, kiedy tutaj właśnie Konrad Mazowiecki bardzo często bywał na zamku w Sochaczewie, poprzez Siemowita III, poprzez Wielką Wojnę, kiedy właśnie powiat sochaczewski w prawie 80% został zniszczony, aż po czasy II wojny światowej, kiedy właśnie Sochaczew był widowiskiem kampanii wrześniowej 1939 roku i bohaterskiej bitwy nad Bzurą. No i wspaniałe miejsca do zwiedzania. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, Pola Bitwy nad Bzurą, jak i Muzeum Kolei Wąskotorowej.
0: Muszę przyznać, że to dla mnie również odkrycie Sochaczewa jako takiego wyjątkowego miejsca, które kino może pokochać. Czy były już realizowane jakieś produkcje? Czy o jakiejś pani wiadomo?
2: Na pewno Stulecie Winnych na Muzeum Kolei Wąskotorowej, ale tam jest bardzo dużo różnych produkcji realizowanych, ponieważ jest to takie unikatowe miejsce na mapie Polski i bardzo często tutaj są kręcone jakieś poszczególne filmy, także tutaj myślę, że muzeum odgrywa bardzo ważną rolę na filmowej mapie Polski.
0: Muzeum Kolei Wąskotorowej, no i przytoczmy jeszcze tę ulicę Farną, prawda, która zachowała się z dawnych lat, z brukowaną nawierzchnią. Myślę, że też warto o niej wspomnieć.
2: Tak, tam były też kręcone różne właśnie inscenizacje, rekonstrukcje. No i tam też istniało getto w czasach II wojny światowej, gdzie właśnie byli niestety przetrzymywani Żydzi, którzy potem ginęli między innymi w Treblince. Mm-hmm. Także Sochaczew skrywa wiele tajemnic i warto je odkryć.
0: Jak choćby basztę tatarską, to też jest bardzo ciekawy wątek. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym konkursie. No i tę wspaniałą opowieść na kolejną filmową mapę Polski. Wkrótce wysyłam nasze symboliczne nagrody i życzę pani pięknego lata, pięknych wakacji.
2: Dziękuję, życzę też wszystkiego dobrego i wielu fantastycznych filmowych pomysłów.
0: No właśnie, te są też bardzo ważne. Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie.
2: Do usłyszenia, pozdrawiam.

0: Czwarta symfonia Williama Boyce'a, część pierwsza tego dzieła za nami. Ponad 60% rodaków zaplanowało w tym sezonie wakacyjny wyjazd, przy czym płacą Polacy za wakacje z oszczędności i bieżących dochodów. Destynacje w tej grupie też nie są dalekie, to najczęściej Europa, no i nasz polski Bałtyk. W tym roku Polacy preferują także krótkie urlopy. Ponad 30% funduje sobie maksymalnie tygodniowy urlop, bo łatwiej taki wyjazd dopasować do budżetu, do obowiązków rodzinnych, zawodowych. Co jeszcze ciekawe, coraz więcej osób deklaruje gotowość do pracy czy częściową dostępność podczas urlopu. No wiem, że różnie to bywa, ale jak mówią znawcy tematu, najlepiej regeneruje się urlopowicz, jednak nie zajmując się pracą. Kochani, nie pracujcie podczas urlopu, posłuchajcie naszego radia na przykład. Polecamy, zapraszamy.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
0: Już za moment na przykład nadamy Mission Impossible, słynny filmowy temat Lalo Schifrina. Tymczasem zaśpiewają nam i zagrają panowie z grupy Pink Floyd.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Szerokiej drogi na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Mick Jagger i Rolling Stones i Angie w wakacyjnym RMF Classic. Za nami 57. już aukcja koni arabskich Pride of Poland w Janowie Podlaskim. W tym roku sprzedano konie za łączną kwotę 1 000 000 euro. Najdroższa klacz Pila została wylicytowana za 160 tysięcy euro. Za nami także 48. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi. Wzięło w nim udział prawie 130 koni i jest to nowy rekord Europy. Mówiła o tym w Janowie Podlaskim marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która objęła pokaz honorowym patronatem.
1: Najbardziej cieszy mnie to, że odbudowujemy markę tego miejsca i na nowo ludzie tutaj wracają, budujemy wiarygodność. Jest to zasługa ludzi, którzy tutaj pracują, bo przecież to jest 48. edycja stadnina w Janowie, ma ponad 200 lat, więc to jest bardzo, bardzo długa historia, która pokazuje, że musi być miłość do koni, doświadczenie, wiedza i to się tutaj teraz dzieje, więc cieszę się, że widzowie wrócili, kupcy i że marka konia z Janowa rośnie, ale także Polski, bo to jest także nasz symbol, nasza marka.
2: No jest właśnie, trochę nam to umyka, że to jest dobra polska marka.
1: Bardzo dobra marka polska, z której możemy być dumni. Poza tym dla Polaków koń zawsze miał wyjątkowe znaczenie, więc tym bardziej ta marka powinna nas wszystkich cieszyć, tylko wymaga to staranności, odpowiedzialności i pozwolenia pracować ludziom, którzy się na tym znają.
2: A trochę tak jak marszałek mówiła, przez 8 lat pozwoliliśmy światu, żeby nam trochę uciekał, my nie za bardzo chcieliśmy go gonić. Na szczęście ta sytuacja się zmieniła i myślę, że ta frekwencja przy Narodowym Pokazie, prawie 130 koni zgłoszonych do tego pokazu, świadczy, że powoli polska hodowla rozwija się.
1: Znaczy rzeczywiście mówił pan o tych minionych 8 latach, to nie było tylko, że świat nam uciekał. Ja nie wiem w jaki sposób, ale zaczęto niszczyć to wszystko, co tutaj się znajdowało, a odbudowa wymaga czasu. Dlatego cieszę się, że dzisiaj mogłam wręczyć nagrodę klaczy, która urodziła się już tutaj, w tym miejscu.
2: W Janowie Podlaskim.
1: W Janowie Podlaskim, już pod nowym zarządem. Rzeczywiście przepiękne.
2: To była ogromna radość w Janowie przed momentem, kiedy ten pierwszy czempionat otwierający dzień, właśnie główna nagroda przypadła klaczy z Janowa Podlaskiego. Ogromnie cieszący się, zadowolony prezenter Mateusz Tokarski. Myślę, że pełna satysfakcja, przynajmniej z tego otwarcia.
1: Mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że z roku na rok będziemy z coraz większą dumą mówili o tym miejscu. Nie tylko my w Polsce, ale że świat sobie przypomni, że najpiękniejsze konie arabskie są tutaj w Janowie, w Polsce.
0: Z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską rozmawiał w stadninie Janów Podlaski dziennikarz RMF FM Tomasz Staniszewski. Autor muzyki do filmu Mustang z Dzikiej Doliny, tymczasem Hans Zimmer i jego temat z zupełnie innej produkcji Sherlock Holmes. To jest wakacyjne RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku mnóstwo wakacyjnych atrakcji. Sprawdzimy, gdzie w Polsce powstały nowe rezerwaty przyrody, wybierzemy się na spływ kajakowy i sprawdzę, jakie drzewa kandydują do miana warszawskiego drzewa roku.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
8: Sanostol.
9: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
8: Sanostol?
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
0: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: Reminiscence, ta właśnie kompozycja Floriana Christla, to jest wakacyjne RMF Classic i w te wakacje nad naszym polskim Bałtykiem ludzie nie tylko plażują, o ile aura pozwala, nie tylko po lasach wydmowych spacerują czy na rowerkach jeżdżą, sporo rodaków poszukuje bursztynu, a to przecież nie tylko pamiątka z wakacji czy element biżuterii. Ten skarb z głębin Bałtyku kryje w sobie substancję, która skutecznie łagodzi ból i buduje odporność. Ta ukryta w żywicy moc to oczywiście kwas bursztynowy. Nieoszlifowany kamień bursztynu redukuje hormon stresu, kortyzol, więc nie tylko ciało, ale także psychika zyskuje dzięki bursztynowi. Podpowiem wam, że najlepsze bursztynowe łowy są po sztormach na Mierzei Wiślanej, na Wyspie Sobieszewskiej i na plażach Ustki i Kołobrzegu.
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: Opowieści z Narni. Ten właśnie film z muzyką Harry'ego Gregsona Williamsa to za moment już w naszym kinie. Teraz Free Guy. Tak w tym filmie śpiewa Frankie Valli.

opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa. Ten film to muzyczne tematy Harry'ego Gregsona Williamsa. Filmowe kadry z Serengeti, kadry z filmu E.T. to także przed nami w wakacyjnym RMF Classic. Za chwil parę już te filmowo-muzyczne propozycje. Na razie wielki przebój Maurycego Ravela, Bolero i pod batutą Charlesa Dutoit, Orkiestra Symfoniczna z Montrealu.

symfonicy z Montrealu, Charles Dutoit z batutą i bolero Maurycego Ravela. To poniedziałkowy wieczór 10 dnia sierpnia w wakacyjnym RMF Classic. Przed nami jeszcze smaczki historyczne na dziś. Będzie kolejny odcinek naszej radiowej powieści Skłodowska-Curie Rebeliantka. Będzie astronomiczna prognoza pogody, jak też tradycyjna prognoza pogody na jutro. Nie mówiąc o tym, że towarzyszy nam cały czas całe morze naszej najpiękniejszej, wyselekcjonowanej specjalnie dla Was muzyki, a to muzyka filmowa przede wszystkim. Dariusz Stańczuk, dziękuję za spotkanie z filmu Serengeti. Teraz temat, za tą muzyką stoją Gregory Will i rozśpiewana Lola Lennox.

0: Reklama.
1: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: taniej. Oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka. Codziennie.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie. Odpocznij. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie o moskiewskich posiłkach i o oszczędnościach. Jędrzej Kitowicz wśród najwcześniejszych zapamiętanych zdarzeń miał wspomnienie z czasów początków panowania Augusta III Sasa, którego wsparli Moskale w rywalizacji ze Stanisławem Leszczyńskim. Osobiście mógł obserwować moskiewskie zwyczaje. Posłuchajmy, co go najbardziej zaskoczyło. Obmiot, czyli przedmiot, który do dziś dnia nie uszedł z pamięci mojej, był następujący. Soldaty moskiewskie, czyli żołnierze rosyjscy, mający corps de garde, czyli pomieszczenie dla warty w domu rodziców moich, nalawszy wody w dużą misę, śledzia surowego z łuską w drobne kawałki, pazurami szarpiąc, w tęż wodę wdrobili. Czyli powrzucali te kawałki śledzia, a nażegnawszy się nad nią i nakiwawszy, z wybornym apetytem onę zupę jedli. Zapamiętał też dziwny sposób przechowywania oszczędności. Czytamy. Pieniądze kopiejkami zwane nosili w gębie między wargą spodnią i zębami. Gdy miał co jeść lub pić, owe kopiejki brał do ręki. Grubsze zaś pieniądze chowali w kieszeniach. Niechlujstwo tego narodu w jedzeniu i w odzieży było aż do obrzydzenia. Rozdrabniając wdzieży, czyli w takim drewnianym naczyniu do rozczyniania mąki chlebowej, rozdrabniając wdzieży ciasto na chleb, z którego potem robili suchary, wytrząsali nad dzieżą robactwo z sukien i wyczesywali inne robactwo z głowy, aby ono onym cieście polgnąwszy, czyli ta piechota kołnierzowa, wcześniej po nich łażąca, już po nich więcej się nie rozłaziła. Dla kilkuletniego Kitowicza to był obraz trudny do wyrzucenia z pamięci. No i oszczędzać można było, i białko się nie marnowało. Jak dodawał, rosyjscy żołnierze takim chlebem albo sucharami bynajmniej się nie brzydzili. To był rok 1733. 200 lat później z okładem pisane wspomnienia Polaków z podobnym zdziwieniem opisują różne dziwne obyczaje czerwonoarmistów wchodzących do Polski po 17 września 1939 roku. No cóż, czasy się zmieniają, a zdziwienia pozostają.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
12: Daje wytchnienie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Witam w poniedziałek 10 sierpnia. Słońce rozpoczęło dzień o 5:22, a zakończyło o 20:08. Dzień trwał 14 godzin i 46 minut. Warunki do obserwacji Wenus są coraz gorsze. Chowa się w blasku słonecznym nad zachodnim widnokręgiem. Druga część nocy przyniesie nam więcej ciekawych obiektów do obserwacji. Saturn w rybach, Mars w byku i nisko nad wschodnim widnokręgiem Merkury w bliźniętach. W towarzystwie cienkiego sierpa Księżyca na 36 godzin przed nowiem. W dodatku Księżyc znajduje się w perygeum, czyli miejscu orbity położonym najbliżej Ziemi. Jego odległość wynosi zaledwie 363 300 km. Z racji nowiu Księżyca mamy teraz dogodne warunki do obserwacji obiektów głębokiego nieba. Kilka dni temu zachęcałem do obserwacji gromad otwartych gwiazd. Dziś zachęcam do skupienia się na gromadach kulistych. Zawierają one znacznie więcej gwiazd. Mówimy tu o setkach tysięcy starych i względnie chłodnych gwiazd. Gromady kuliste znajdziemy z dala od dysku galaktycznego. I znowu dobra lornetka lub niewielki teleskop pozwolą nam zobaczyć piękno tych ciekawych obiektów. W Psach Gończych, między ogonem Wielkiej Niedźwiedzicy, a najjaśniejszą gwiazdą Wolarza Arcturem, znajdziemy gromadę kulistą M3. W jej skład wchodzi ponad 500 000 gwiazd, odległych od nas o 34 tysiące lat świetlnych. Nieco wyżej, w Herkulesie, M13, jedna z najbardziej znanych gromad kulistych gwiazd. W dobrych warunkach można ją zobaczyć nieuzbrojonym okiem. Zawiera kilkaset tysięcy gwiazd, odległych o 25 tysięcy lat świetlnych. W gwiazdozbiorze Węża zobaczymy gromadę Róża. Znajduje się w podobnej odległości co M13, ale jest największą gromadą kulistą gwiazd w naszej galaktyce. I względnie bliska gromada, Guma Kulka w Wężowniku, odległa od nas o zaledwie 15 tysięcy lat świetlnych. Wszystkie te obiekty są w zasięgu lornetki lub małego teleskopu. Gromady kuliste otaczają galaktyki, tworząc wraz z ciemną materią tak zwane halo galaktyczne. Szacuje się, że w Drodze Mlecznej znajduje się około 200 gromad kulistych. Jednak największe galaktyki, jak M87 w Pannie, mogą i zawierać nawet kilkanaście tysięcy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku mnóstwo wakacyjnych atrakcji. Sprawdzimy, gdzie w Polsce powstały nowe rezerwaty przyrody. Wybierzemy się na spływ kajakowy i sprawdzę, jakie drzewa kandydują do miana warszawskiego drzewa roku.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Dla tych, którzy wybrali polskie morze. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: A teraz zobaczę go martwego. To już koniec, na zawsze. Bez przerwy powtarzam twoje imię. Piotrze, Piotrze, Piotrze, mój Piotrze. To mi go niestety nie przywróci. Odszedł na zawsze, pozostawiając po sobie pustkę i rozpacz. Maria siedzi w ogrodzie na ławce, opiera łokcie o kolana. Od czasu do czasu chowa twarz w dłoniach. Zrobiło się ciemno od chmur. I deszcz ciągle pada. Zresztą następne dni też będą pełne wilgoci i chłodu. Bezwładna, na wszystko głucha, czeka. Dwie, może trzy śmiertelnie długie godziny. Straszne, ponure. Dno wszystkich innych godzin. Maria wysyła telegram do rodziny. Piotr zginął w wypadku. Idzie też do Perinów, którzy mieszkają po sąsiedzku. Prosi, by zaopiekowali się Ireną, ma dopiero 9 lat. Nie spytała mnie o żaden szczegół i na początku bała się rozmawiać o ojcu, zapisuje Maria w dzienniku żałobnym. Patrzyła dużymi, niespokojnymi oczami na czarne ubrania, jakie mi przyniesiono. Maria tłumaczy starszej córce, że tato zranił się w głowę i nie mógł wrócić do domu. Ewa zostaje przy matce. Półtora roczna dziewczynka, nieświadoma niczego, z piskiem biega dookoła stołu. W wazonie wciąż stoi bukiet kwiatów, który Piotr przywiózł przed kilkoma dniami ze wsi. Biało-czarny kot Didi plącze się pod nogami. Karetka przywozi ciało Piotra na bulwar Kellerman późnym wieczorem. Jeszcze na noszach Maria całuje jego twarz, tak mało zmienioną. Sanitariusze układają ciało w pokoju na parterze. Ktoś mówi, że będą Piotra rozbierać, więc Maria powinna wyjść. Posłuchała i będzie miała o to żal do siebie. Naprawdę nie rozumiem, jak mogłam być tak szalona. To ja powinnam zdjąć z ciebie twoje biedne, zakrwawione rzeczy. Nikt inny nie powinien tego robić. Nikt inny nie powinien cię dotykać. Jak to możliwe, że nie pojęłam tego od razu?
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: Prognoza na jutro.
13: Nadchodzący wtorek, 11 dzień sierpnia, w Polsce zapowiada się jako umiarkowanie pogodny dzień. Na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu, poza tym padać nie powinno. Będzie maksymalnie 18 na krańcach północnych, do 22 w centrum i w rejonach podgórskich. Najcieplej do 26 stopni Celsjusza będzie na południowym wschodzie Polski.
14: Dla tych, co w górach i na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę.

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr Jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: Lato w podróży z RMF Classic.

płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
8: Zabierz RMF Classic na wakacje.